0: пра мастацтва, але таксама не пакідаючы падляскае ваяводства. Што можна сказаць, што можа сказаць пра вайну? Мадэрновы арт. Адказ на гэтае пытанне прапануе міжнародная выстава Art of Remembrance, мастацтва памяці, якая адкрылася ў музеі памяці Сабіру ў Беластоку. Гэта не класічная гістарычная экспазіцыя з дакументамі і архіўнымі фотаздымкамі. Тут пра памяць гавораць мовай сучаснага мастацтва, праз відэа, гукі, інсталяцыі і эмоцыі. Пра тое, чаму варта прыйсці на выставу, распавядае каардынатар праекту Пётр Паплаўскі.
1: Наша выстава właśnie pod takim tytułem Art of Remembrance. Jest to projekt międzynarodowy, w którym zaangażowane są cztery muzea z czterech różnych krajów. Z Polski, z Francji, z Belgii i z Włoch. Muzeum Pamięci Sybiru jest jedynym polskim przedstawicielem. W każdym z muzeów przebywali artyści po jednym na instytucję i każdy z nich przygotowywał odrębną pracę. Na koniec dzięki współpracy poszczególnych muzeów oraz firmy Tempora, która między innymi w Muzeum Pamięci Sybiru projektowała wystawę stałą, a także Fundacji Liberation Roots Europe, powstała z tych czterech różnych prac, z czterech różnych muzeów, jedna spójna wystawa. Jest to sztuka współczesna, która w bardzo różnych podejściach interpretuje dzieje II wojny światowej z perspektywy tych miejsc, które odwiedzali artyści. Także naszym gościem był fiński artysta Juhana Moisander, który inspirując się wspomnieniami Sybiraków przygotował pracę wideograficzną. Pikatnie słyszeć w tle właśnie, tak jest, matka, tak się ta praca nazywa.
2: Już ci Wajtuś nie uwierzy, iskiereczko mała.
1: Co ciekawe, słowo matka w języku polskim znaczy po prostu matka, tymczasem po fińsku matka znaczy podróż, co sprawia taką niezwykłą koincydencję, że jednocześnie jest to historia matek, które zostały zmuszane do podróży na nieludzką ziemię. Pana zainspirował się cytatem we wspomnieniach jednego z Sybiraków, który jest prezentowany na naszej wystawie. Ten Sybirak wspomina, że dźwięk jadącego pociągu, ten stukot kół, przypominał mu właśnie powtarzające się słowo matka. I to go tak tknęło i stąd właśnie pomysł na jego pracę. Pozostali artyści tworzyli swoje dzieła w innych muzeach.
3: Tam taki pacuk wisieć, to kto taki budynek?
1: Szczur.
3: Tak, szczur.
1: Tak. To jest eksponat, który został przygotowany w Centre Lacoupole w północnej Francji przez artystkę z Irlandii Północnej, panią Gail Ritchie. Badając archiwa tego muzeum, natknęła się nie tylko na historię II wojny światowej, bo jest to miejsce, gdzie planowano instalację rakiet V2, którymi Niemcy chcieli bombardować Wielką Brytanię. Program V2 był prowadzony przez Wernera von Brauna, niemieckiego naukowca, który potem trafił do Stanów Zjednoczonych i był jednym z ojców amerykańskiego programu kosmicznego. To zwierzę, które właśnie jest prezentowane na wystawie, jest to odlew, który ma upamiętnić właśnie taką pierwszą zwierzęcą postać, która wyruszyła w podróż kosmiczną z francuskiej misji kosmicznej. Wiemy, że zwierzęta jako pierwsze ruszały w kosmos i właśnie artystka zainspirowana tymi zbiorami z tego muzeum postanowiła upamiętnić oprócz właśnie ofiar ludzkich, także i też inne ofiary wojenne, a także i powojenne, które są związane, można powiedzieć, nie bezpośrednio, ale w takiej właśnie artystycznej paraboli z historią II wojny światowej.
3: Ale pełno takich pocuków baczyli i tych, kto był silny w Sybir.
1: No tak, ale to akurat nie ma związku z historią Sybiraków, chociaż może tak być interpretowane jak najbardziej, bo to w prezentacji tej wystawy chodzi właśnie o to, by pozwolić na interpretację swobodną wszystkim odbiorcom.
3: I spiął je uczyć akurat na fonie fotozdymka, gdzie malinkie samorobne krzyżyki stoją dla korzeni drewa, gdzie zresztą chowali ludzi, którzy nie dożywali podczas ssyłek. На выставе таксама можам забачыць плыты, якія нарызаны ў такім хаатычным парадку, на якім бачны выявы людзей, дамоў, што гэта значыць.
1: To są zdjęcia, które zostały przygotowane przez artystkę z Niemiec, panią Rebekę Bauer, która pracowała w Muzeum Paralup w północnych Włoszech. To muzeum zajmuje się upamiętnieniem losów włoskich partyzantów, którzy walczyli przeciwko Niemcom i faszystowskim Włochom. Na podstawie ich wspomnień oraz fotografii z różnych spotkań tych ludzi, głównie powojennych, co ciekawe, stworzyła ona pewnego rodzaju takie dzieło pokazujące, jak pamięć po wojnie u tych ludzi była przekazywana na kolejne pokolenia. Czyli to, jak zapamiętali pamiętali wojnę, powodowało, że spotykali się na tych spotkaniach, robili sobie zdjęcia i ona te zdjęcia wykorzystała jako bazę do tych fotografii, żeby pokazać, że po wojnie trwała pamięć o wojnie.
3: A więc te malunki, co na ścianie, gdzie pokazane jakby człowiecze klitki, na pewno to jadry?
1: To są struktury, które przypominają trochę jądra komórkowe, można tak powiedzieć. I jest to też dzieło artystki północnoirlandzkiej, pani Gail Ritchie, która zainspirowana była różnego rodzaju formami tego rodzaju, właśnie komórkowymi, ale i też obok nich stoi krucze jajko w gnieździe i jest to nawiązanie właśnie do jajka jako symbolu życia, symbolu przetrwania. Przy tym jajku stoi też kruk, który jest taksydermizowany. Jest to zwierzę, które spogląda w stronę tego jajka i jest to jej własna interpretacja mitu z kultury gaelickiej, kultur, które zamieszkiwały Wyspy Brytyjskie. Także mamy tutaj naprawdę najróżniejsze kultury, które przenikają się, które możemy różnie interpretować. W kontekście naszego muzeum nabierają jeszcze innego znaczenia. Jak można mówić, ale i też pokazywać, bo czasami to nie jest słowo, czasami to jest właśnie dzieło sztuki, czasami to jest jakaś praca kogoś z drugiego końca Europy, który inaczej zrozumie tą pamięć, ale może nam otworzyć też oczy na zupełnie inne spojrzenie z naszej własnej strony.
3: I na pewno prościej zrozumieć mistrzostwa.
1: No sztuka jest taką formą najłatwiej docierającą do ludzi, bo każdy może ją interpretować na swój własny sposób.
0: Часовую выставу пра мастацтва памяці можна наведаць бясплатна да 30 чэрвеня. Экспазіцыя працуе, нагадаю, ў музеі памяці Сабіру Беластоку. Уваход вольны. Проанонсуем на уздагон і бліжэйшы выпуск навіна. Украінскія беспілотнікі атакавалі Санкт-Петербург, прычым акурат перад прыездам Пуціна ў гэты горад. У Латвіі зноў была абвешчаная паветраная трывога. Яшчэ адна федэрацыя дазволіла спартоўцам з Беларусі і Расіі выступаць пад нацыянальнымі сцягамі. Шкада, што гэта робіцца без ніякіх саступак з боку афіцыйнага Мінску. Дэталі дазнаемся праз 3 хвіліны.
4: Радіорація. Нас чувать на усім польсько-білоруським поміжжі.

0: Радио Рация. Рация.
1: Архивы Беларускага Радио Рация представляюць.
2: Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Радио Рация запрошая на репортаж.
4: Усім сябрам з 3-го года. Так. Już przy pani nagrałem, widziała pani?
5: I nie, tu, tylko normalnie, jakbyś mówiła, nie.
6: A wy sobie nawet możecie 4 razy nagrać to wszystko i później mi powiecie, która wersja wyszła. Najlepiej, tylko czekajcie, klasne.
7: A co mam teraz?
6: Miał się do czego odnieść.
8: Ja się troszeczkę oddalę, żeby cię nie zagłuszyć, bo
6: mam jakoś zacząć.
8: Pan to wszystko, tak, to dobrze.
9: U swojej profesjonalnej pracy robię to, co mnie podoba, jest żurnalistem, jaki czyta nowiny, a tak samo hukaczom, tak zwanym radiowcem. No i mają tam niejaki, a inszy ja zaciekawleni, jak ja już nie dają mnie probytków, ale szmat mnie dają radości, tak można skazać. Kiedy ich robię, mój nastrój podnosi się bardzo mocno.

Wielmi lublu chodzić na koncerty białoruskich grup, białoruskich wykonawców i zdymać wideo na tych koncertach. Pośla siedzieć u chacie i tam zakidwać geta u internet. Tu sprawa u tym, że mnie geta i robota podoba, ale tak samo dumaju już potrzeba, bo nie szmat już koncertów jak raz białoruskich wykonawców u internecie, do tego jeszcze z dobrym zwukiem, bo ja jak Łukasz usiąż taki hałownym, czy nam zwiertają uwagę na to, jaka by huk był jakaś normalna, a nie jakaś z telefonu, jak większość filmów w internecie, można zaraz pochledzieć, kiedy jakiś koncert odbywa. Nawet taki wzorek suświetnych, wiadomych.

0: Dzisiaj naszym gościem Ziołeca Łukasz Stepaniuk, muzyczny żurnalista, ale nie tylko, bo tak samo sam muzyka, autor i kompozytor, jaki stwarza swoją muzykę, żanr, jaki nazywa się hip-hop, białoruski hip-hop.
1: Czemu ja zajął się muzyką? Jak był młodziejszy, tam już to lubił muzykę. Podros krychu, 25 gadów, mnie spełniła się, może i bolsz, kiedy ja zauważył, że to u Bielsku moim rodnym, nikto młodszy ze mnie nie zajmuje się stwaraniem współczesnej młodziowej muzyki. Wtedy jak raz hip-hop był, tak skażem, na topie, ja zrobił taką pieśnią hip-hopową, idzie nowy dzień, na pełno majesz na dumcy. No i jaka ja dowoli paśpiechowa, tu i tam sobie pracuję na swoją ja. Pośle tak sama zdarzyła się na polskiej mowie pieśnia z Hałukam Bielsk Podlarski, jaka ja u internecie, bo już za 1000 osobą z mojego sajtu spampowała do chaty. Tu dużo to liczył sukcesem. Zaraz zajmuję się tak sama muzyka i stworzył taki projekt Kardaniery, gdzie haczu su Polna z podlarskimi muzykami, pierdusim podlarskimi, odnawić pieśni Kardonu, ale już stworanymi na hety suczasny kształt, mają już dwie kompozycji. Ja osobiście zrobił cover na pieśniu Zwany, a grupa Beton zrobiła Radiację. Wieda już to dniami ma zjawica, a pracowała pieśni Ajczyna. Nie budu gawarył pokusz to, kto to robić, bo to wielmi młody hurt, u jakim wystupać młode osoby, i to już grupa z Białostoku. Ma być to nawet budzie na angielskiej mowie.

0: Wieczór za mikrofonem DJ Zona. Witaj u czas czarowej muzycznej radio Sustrecz w ramkach programy Ciapier.pl na Piera Dziamal. Hadzina z polskiej muzykaj. Siądnie u panach dwa nowe albumy i ich mini prezentacji. Wysłuchajem niekalkich pieśń na początek z dysku Na Pudla, druk formacji Cabanos, a zatem nowe atraki z krużełki od formacji Myslowic, dysk Maje Zachałowak, 1500.
1: Zaraz ty do nas przyniosł swoje dwa nowe twory, dwa zdaje co ci try?
2: Ja przyniosł trzy twory, jeden z nich to uzgadany już ozwany, a pracowka dobra wiadoma hitu grupy Kardon. W pryncypie to nie jest pełne twory, bo to jest dwa projekty, jakie jest w fazie produkcji. Ja przyniosł to, co już jest gotowym. A jeden z projektów to jest białostocka, amerykański projekt. Kiedyś w internecie mnie udało się sustrać człowieka, jaki emigrował z Włóczanej Sztaty Ameryki, to Fiodar, i on tam już siedzi do niekalki dziesiątek, można skazać. I on dosłał mnie jedną ze swoich pieśni. Ta pieśnia białoruska emigranta, jaka zapisana jest o wielmi kiepskiej jakości, ale pieśnia naprawdę fajna. I on poprosił, aby ja zrobił aranży do tej pieśni, a on w Sztatach dopisze gitary i swój śpiew. I ja przyniosłem jak raz adresek tej pieśni z aranżami bez gitar i z moim śpiewem, aby on, Fiodor, aby wiedział, jak dopisać. I tu zamalunek tej pieśni będzie wielmi podobny do tego kształtu już wynikowego, kończatkowego. Chociaż duma już to Fiodor może tam namieszać trochę ze swoimi gitarami, to musztuje on naprawdę mastak gitary. I zusim niedawna przyszedł do mnie mój siabar, jaki wystupał w grupie Saint Hill białostockiej. Zaproponował, abyśmy zrobili supolna pieśniu, jaka będzie prośpiewana na polskiej i na białoruskiej mowach. To tak sama mieszanka współczesnych zruchał muzycznych, jak tu już mówił, hip-hop, rock. No i czytanie tych pieśń, tak zwane na polskiej mowie rapowanie. I pieśnia tak sama, tylko już to stwarajca, dwa kuplety już stworane, jeden na białoruskiej mowie, drugi na polskiej. I duma już to, tu nam uda się zrobić dowoli ciekawą produkcję, tak samo u tym gramackim wariancie, bo my prosta śpiewajem pra Białorusa z zamierzy, jak baczym my, to znaczy Białorus z Polszczy, jaki u Białorusi nikoli nie przeżywał, chociaż już Białorusem, tu lokalny Białorus, i Polak z Polszczy, jaki tak samo baczyć Białoruś tylko wykluczne u mas mediach, albo czuje pra Białorusa, a ludzie, jakie byli u Białorusi i rozkazywali jemu, co tam odbywajca, i prosta nie jak tak wyświetlałem swoje mierzenie Кавані на конт сённяшняй Беларусі і беларусаў.
3: Ну мы тады ўсе мы тады палалі, а Стэп мог проста абяжаць з рэпарцёрскую, з дыктафонам артыстаў. Потым ён бац працуе ў арганізацыі, потым ён мог там падмяніць недзе там на выйсці, нешта там дапамагчы па працы, калі, напрыклад, я працаваў як ведучы доўгі час, басы раз, два ці тры, ён проста быў вядоўцам. Нейкія басаўскія імпрэзы ўвосень, якія праходзілі ці вясну, ён быў вядоўцам, гэта ён заўсёды быў энергія.
2: Я звернувся да групы БН, каб зняць іх канцэрт на басовішча паўнасцю. Яны такія здзіўленыя былі, і, дарэчы, выявіла się, że one w ogóle nie mają niejakiego koncertnego rolika, kiedy idzie pra uwieść koncert. I duma już to szmat gurtów z Białorusi nie ma takiego filmu, jakomu amal godzina, gdzie zniat uwieść koncert z dobrej jakości zwuku. I one prosto nie czekali, że przyjedziesz na basowisze, jeszcze niech ty zaproponuje, jak zniać im wideo z tego koncerta, gdy jeszcze bezpłatna, bo... Już takie miarkowanie, że kiedy nie jest tak, chcesz mieć, to trzeba za to zapłacić. Mnie zdawało się, że to może BN-y skażą, a zapłacisz nam to z dyma i zamieszczaj to na YouTubie, a BN-y na pewno dumali, no tak, na pewno nie, nikt o nas nie zdymie, pokoli mnie zapłaci. I tak krychu duma już to same, ja siebie abnie żałowałem.

0: 16 i 17 lipca. Festiwal Muzyki Młodej Białorusi Basowiszcze 2010. Główna gwiazda festiwalu grupa Lapis Trubiackoi. Wystąpią również Rima, Schody, Trojca, Bez Nazwy i inni. Prócz koncertów spotkanie z Ignacym Karpowiczem, filmy Tamary Sołoniewicz i projektu Filmowe Podlasie Atakuje, warsztaty śpiewu białego i cała masa innych atrakcji. Szczegóły na stronie basowiszcza.org.
1: Zaraz już szmat gadał, tego nie ma, ale pierwsi basowiszczy byli charakterni a tym, że to studenty asabista rozmalowali scenę. To wszystko odbywało się u Domu Kultury i tam już zdaje się 2 tygodnie da

0: Mierzeprzyjemstwa, studenty przyjeżdżali i rychtowali scenę. Zaraz tam nie ma nijakich cymbalał, ale zdaje się, jeszcze szmat 2002, może 5 rok, jak scena była rychtowana ja studentami. I dareczy dziękuję hetamu, kali ogladałem zdymki z minułych gadał, możam przygadać sobie, jako to było basowiszcze. To była wielmi fajna sprawa, zaraz tego nie ma. Z innych, chcieliśmy zaprosić na basowiszcza grupę Myslowic. Kończatek 90-tych gadał, jeni wtedy byli samej wiadomej u Polszczy Kamandaj. Udało się nam czas jednego warszawskiego koncertu Dabica, de Kamandy, gdzie Haworka, tam już muzyki, a mal Haworacz to przyjedzieć, to tak, tam nie droga nawet, chcieli uziać ich raszej. Ni od tu, ni od siul, lider Kamandy każe, ale wiedajcie, że to nie pojedziemy, my tam na pełną mordu dostaniemy. I nie przyjechali, dumali, że Białorusy to taki niekulturny naród.
1: Susvietny hit od DJ Zona.
2: Abirajem suświetnych hit sezonu ciachem wakacjał. Nagadaju wam pieramoszczą suświetnych hitów tydnia z wierośnia 2012 godu po czerwień 2013 godu. U hit paradzie sezonu zmachająca tak sama pieramoszczy drugoga miejsca z czempionami. Ty ja pieśni poczujecie u programie suświetny hit, jak i u efiry białoruska radioracja każdy poniedziałek pośla 19 godziny powodle polskiego czasu. U piatym wypusku hit paradu na lepszy suświetny hit tydnia.
3: Mnie znaczy na przykład nie chapaje taką świadomości, że to ja z każdym pytaniem idzie pra huk, pra montaż, pra sytuacji z nikaj, tam aparatury współczesnej. Ja z usiody prosto pierwszej apocznej osoby, tylko zwracała się, był z usiody Łukasz. I kali u mnie znikali pytania, ci jakby pracujący razem na radioracja. Ja tam tylko raz w tydzień bywają za swoje piradacze, ale pytania z usiody było szmat. Ja z usiody prosto pytała się, kali im budzie na studii, ci budzie, jak ja budu, coś tam chcę zapytać. Mnie tego realna nie chapaje, że to po prostu z usiody on był i ja wiedziałam, że on z usiody w każdym sprawie mi pomoże.
4: Тут меняется в ogóle место, у яким отбывается басовище. Я помню, первый раз то не было лавочек перед сценой. После этой лавочки появились, долгий час ничего не менялось. Час басовища, ну и зараз маем пляж под вятой, в зусим иншим месте палатковую зону и за сценой зусим, что иншее, чем было до этого. А то, что на сцене, ну безумовно, еще летний фестиваль, инше, чем за усёды, мне это чешет, бо я уже в трех чарапах, а ДНРМ наслухался про этих годов 15 доволи. Червовый раз, как мне их еще лето слухать, то просто с дурой. Prawdę kazuczy. I wielmi mnie cieszyć, że to zjawiają się nowe grupy z Białorusi, jakich u Polszczy nawet nikt nie czuł jeszcze u żywym koncercie, jaki ja patrzyliśmy na basowiszcze.
5: To jest Slavuty Lapis Trubiecki, jaki no, czuło się pro jego szmat i on popularny w świecie był, a u nas nie, nikt nie czuł, nie baczył jego.
4: Bo my krychu robimy taki filtr, że to hurty, jakie ja nie śpiewałem, tylko wykluczone na białoruskiej mowie, ich krychu odpichwałem od siebie. Heta i dobra, heta i kiepska, bo już zdarzyła się, że to nie kilka hurtów rosyjskomownych odmysłowa przekładała swoje teksty na białoruską mowę, przyjeżdżając na basowiszcza, pośla okazało się, że to połnaściu przewodzili swój materiał na jak raz mowę białoruską. Może z Lapisami tak zdarzyło. Chociaż to już dowoli masztabne jest orkę kapmieniać mowę swojego śpiewu, ale nikoli nie trzeba mówić, że tak nie odbudzie. Chociaż jedna rzecz mi nie podoba się w odnosinach dasioletniach od basowiszcza, aż to kali organizator i gaworać pra 21 basowiszcza, to na początku gaworać Lapis Trubieckiego, a tylko paśla basowiszcza. Krychu za mnoga tego Lapisa. Mnie bolsz na przykład ciekawa pogledzieć urta BN ci trojcy hetaj czym Lapis Trubieckiego.
6: A ciebie nasza apocznia pieśnia, jaka jest najlepszym dokazem na to jest to psychodelik, disco punk i liryczne techno jest żywe je w duszach wszystkich ludzi na Podlaszczy.

0: Proletariat RF Braga. Sytuacja może nie usim wiadoma, ja nawet tym, kto pobywał na basowiszcza. Zdajce w 97 rodzie wystupał hurt Proletariat. Tak samo, ty ja czasy dawoli wiadomy rock punk hurtu polszczy, ale grupa RF Braga wystupała w opracy u taki aranżowy koler, sztany harodnika, można skazać. Pomniu, trzy, może cztery gady później, ja sustrajał komandu Proletariatu w Warszawie, jaka wystupała u takojże samej Wopratcy. I kiedy ja zapytał się Oleja, czy upłył na chyta, miał wystup na basowiszu, i on kazał, że to tak. Że to jedni pobaczyli na basowiszu grupę, jaka ich raz była apranuta u chyty sposób, i oni chyta prosto uzieli. No i nie wiedział, czy zaraz chyta odbywajca, ale ja pomniu, że to kaliści za usiody pażarniki lili wadoj u publiku kali, bo taka wielika jest pioka i to było fajne. Można skazać, to jeszcze nie idzie tak do 2005 roku zjaulali się zaprawdy suczasne białoruski kulturny, a nie jakie prejawy. Pośle basowiszcza zastało się na tej rok muzycy i ta suczasność skończyła się. Ja думаю, że to temu zaraz kryzys taki wielki, że muzyka, jaka prezentuje się na scenie, to nie muzyka młodej Białorusi, tylko muzyka świadomych Białorusów i nieciekawa dla młodzi prosto tu przyjeżdżać.
1: A bo w ogóle ten kryzys nastanął jeszcze i bać. Tak?
0: Właśnie temu. Ten festiwal może mnie podobać, a mnie 42 zaraz budzi. I mnie ta muzyka naprawdę podoba, a to wszystko jest cool. Ale zaduma basowiszcza nie była właśnie takiej. To było, jak pokazywać, że białoruska kultura tak samo ma swój współczesny adresak. I tu my na basowiszcza pokazujemy to. Pokazujemy to, czym zaraz ciekawi się molać, ale na białoruskiej mowie. Jak niech ktoś śpiewał po rosyjsku przy końcu minionego stulecia, to było prosto niezrozumiałe na basowiszcza. Jak organizator poczuł takie, że sam lepszy hurt, jaki u Londa nie śpiewaje za wielkie groszy, chce do was przyjechać na basowiszcza i pośpiewać po rosyjsku. Skazali, to niechaj on jedzie, gdzie chce, ale do nas na pewno nie będzie zaproszony. A tu dużo niekilki wystupów rosyjskomownych odbyło się, no bo dla mnie to, że uwieś czas festiwal odbiłaru sizuje, co nie wiedziałem nawet, jak to nazwać. Ja pamiętam w 2003 roku, jak Nejra Dubel pierwszy nie jechał na basowiszcza. My skazali, nie budzie bolszości pieśń po białorusku, to nie przyjeżdżajcie. Pierakłali, zaśpiewali po białorusku.

0: z Łukaszem byli znakomi po 20 godów. Proste nasze muzyczne drogi schodzili się. Prawdę każdy Łukasz na początku mojej białostockiej drogi w Łódźni tutaj historii z muzyką był. My z nim poznajomili się, kiedy jeszcze ja grała z szkolnym, licejnym hurtem Homan z Hajnuki i z tego hurtu poczęła się nasze znajomstwa. A pośla długie gady prosta dziejności tutaj na białoruskiej niwie muzycznej przy organizacji koncertów. Łukasz często pobywał, rejestrował koncerty, zapisywał dla następnych pokoleniom, można skazać. To jeszcze odbywało się w białoruskim ruchu, ale ważne, że z gadami ja już nie była młodziejsza, ja, ale pojawiały się nowe młody ja. Wykonawcy Białostoku, wśród białoruskiej mniejszości i on zawsze prosto był pełny takiej energii, kap podtrzymywać, kap motywować do pracy, kap pomagać u zapisach. Czy to Hurt Homan nam udało się zapisać jedną kasietę w ten czas. Ja tam może był 99 czy 2000 rok i zapisali jego, dziękuję Łukaszu, na maleńkiej studii wtedy pierwszej racji. Także to i on był na pośnik momentu prosto prysutny w moim naszym życiu.
1: A w ogóle jak ty oceniwałeś teraz sytuację takich nowych jakby żanrów w białoruskiej muzyce? Nowych, a takich współczesnych, czyli ona przecież taki krychu odstała, czy nie?
2: Wielmi dobra, na moją dunku, zaraz muzyka w Białorusi, chyta ja alternatywna, Jarek, bo kiedy mówić pro popularną muzykę w Białorusi, no tu straszne rzeczy odbywają się. To jeszcze ja czuję tych wykonawców, że to oni tam, zdaje się, stwarzają pieśni u podtrymku za Białoruś, zdaje się, taka akcja jość dzierżawna, no to już straszne, to ciężko nazwać popularną muzykę. Ja nie wiem, jak to może podobać się ludziom za naszej wschodniej mierzoju. No ale w Prahusty nie haworyca. Na zachodzie Europy takie pieśni robiła się do 30 temu nazad. Ale jość tak samo dobra pop-produkcji z tego niezależnego boku. Takim dowoli ambitnym hurtami, jaki a po czym czasem nie wiedzą ci na żal, ci nie na żal pojszą rok muzyku, jość grupa Dali. Grupa Pałac tak samo swojego czasu robiła super pieśni w tym masztabie pop sceny. No a rock muzyka, trzeba odznaczyć, to rock muzyka u Białorusi u wielmi dobrym stanie.
3: Na piątym powierzchu prywatnej kwatery zapiszę muzykę i nie zapotrzebuję zapłaty. Kali trzeba, dzień z dwoma amatorskimi kamerami, mikrofonami, całkiem bezpłatna zapiszę koncert. A kali powstaje pytanie, od kulu wziąć wykonanie białoruskiej pieśni, z tego czy innego koncertu, albo zabytego już dysku z białoruskiej współczesnej muzyki, szmat kto podumaje, trzeba zapytać u Stepa. Wierogodne, że to mianowita u jego znachodzi się najbolszy archiw wideo i audio zapisał festiwalu Basowiszcza.
4: Питання вже більш дотичне, ні басовіща, а може трансформація, ніяке інше культурне мероприємство. Чи є такі шанси, як на Падляші, ніяке нове мероприємство, може не у форматі фестивалю, але музичне.
2: Відбувалася така імпреза у Białostoku у Ледовому палаці, коли виступав гурт Брут Ta i Dzieciuki. Tam przyszło bolż za 2000 ludzi, przy czym kwitki byli drahije da woli. A trymała się zrobić komercyjną imprezę, gdzie trzeba było zapłacić wielkie grosze i zapełnić uwieś Ladowy Pałac. I woś u tym na kierunku trzeba dumać ludziom, jak ja choczuć niejak tu białoruską kulturę współczesną prezentować tu na Podlaszy, bo Białorusał kapaje, kap przychodzić. Szmat coś Białorusał, jak ja przyjeżdżają ci zamierzy tu Polszczu na pracę i tak samo z wielika, jak fotaj poślip na taki koncert. Kap nie wyjeżdżać niedzie u les, zadumwać się jak wiernuć z tego lesu, a jak otrzymać się zostać, kap nie bić mazgą, gdzie pieranoczyć.
4: To bo kiedy muzyka naprawdę współczesna i zapotrzebowana, to ludzie gotowi płacić grosze.
2: Ludzie zaraz tak samo stali wielmi takimi komfortnymi. Kiedy tobie pod nosem zrobić koncert, to przyjdą. Nawet nie zawsze przychodzić, bo kiedy nawet festyny ty ja robię sobie białoruskie u Białostoku, to można skazać, to tam ktoś ci przy nachodzie przyszedł, to pochledził. A taka podmysłowa iści, to tu powinna być przede wszystkim dobry występowca, dobre miejsca. Białoruś to nie tak mała dzierżawa, jak tam nie stwarali się hurty. To skażam powodle usich dośledwań miał jedna z bolsz edukowanych dzierżaw u świecie, także tam jość ludzi, jakie tym powinny zajmować się i zajmować się i robić to dobre. Zdaje się, chodą dwa temu nazad był robiony niejaki konkurs na lepszego hukoreżysiora tych dzierżaw postsowieckich. Piero ma gładział czynę z Białorusi, także to Białorusy mają potencjał, a szturszki szturszok. No zaraz jość tej adliga u politycy, tak samo stwarzają się mnoga hurtów, jakie choczuć wystupać i grać. I adnoż to Białorusa odsutnicza i ta chwota śpiewać na białoruskiej mowie wśród tych nowych hurtów.
5: Na trzecim Holaja Monaszka taniec fryk, na drugim Andruś Takindanch stralają ci miejsca pierwsze. Z pierwszego, 31 raz u szczęśliwej trynacatcy Tatiana Bielonoga ja. Jaka ja. Myślę, nie można odkazać u szczęśliwej trynacatcy Najlepsza ja. 59 galasów. Tatianu winszujem, wspieram ocha i ja zapraszam was prymać udział u apytancy, co znachodzica na sajcie racja.com. Galasować możecie jedyn raz u sutki na lubuju kolkaść piesień. Da sustreczy u efiry, sustrekajem się dareczy prastydzień, a zaraz pieramożca.

0: Partaż Uli Szubzdy i Jurki Leszczyńska, zapis pamięci. U reportaży prochuczali wykazwani Jaosia Brou. Fragmenty pieradacz, jaki je stwarał Łukasz Ciepaniuk, a tak samo archiwne zapisy z jego udziałem.
1: DJ Zony. DJ Zona, białoruska i radioracja Białystok.

Czuję oczy. Czuję kinoczy. Czuję kinoczy. Czuję kinoczy. Czuję kinoczy. Czuję kinoczy. Czuję kinoczy. Czuję kinoczy. Czuję kinoczy.